0: Good evening and welcome to Eugenia Stolarczyk's Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media. Tonight's host, Dorota Sobieska.
1: Thank you, David. Witamy naszych rodaków bardzo serdecznie i zapraszamy do wspólnego wieczoru, w którym zaproponujemy kilka tematów, tak muzycznych, jak i związanych z tradycją i tożsamością Polaków. Rozpoczniemy tematem Święta Bożego Ciała, przypadającym w ostatni czwartek lub w dzisiejszą niedzielę, w zależności od kraju. Kontynuując temat poprzedniego programu, przedstawimy dalsze obrazy polskiego klasycyzmu w muzyce, jak również akcenty mozartowskie w polskiej tradycji wykonawczej. The Cleveland Opera zaprezentuje serię operową zbudowaną wokół wczesnej opery Mozarta zatytułowanej Mitridate Re di Ponto, czyli Mitridate Król Pontu. Zapraszamy serdecznie na wydarzenia już 11 i 14 czerwca, to znaczy w czwartek i w niedzielę. Wstęp wolny. Podamy więcej detali w programie. Pełne przedstawienia tej opery pod dyrekcją maestro Grzegorza Nowaka odbędą się 7 i 9 sierpnia. Zapraszają Państwa Dorota Sobieska i
2: Wanda Sobieska. Good evening. Let us invite you to our program featuring several themes ranging from music to Polish tradition and identity. We will begin with sharing the spirit of Corpus Christi, which we celebrated either last Thursday or today, depending on the country. We will continue the theme from the previous program, painting the musical images of the era of Polish classicism, as well as Mozartian accents in the Polish performing tradition. The Cleveland Opera will present a series of events based on the early Mozart opera Mitridate Re di Ponto, which translates to Mithridates, King of Pontus. We cordially invite you to join us for two free events open to the public on Thursday, June 11th and Sunday, June 14th. We will share more details in tonight's program. The fully staged production of this opera under the baton of Maestro Grzegorz Nowak will take place on August 7th and 9th. Let us begin with a popular song for today's holiday.

We just heard the traditional Corpus Christi hymn, U drzwi Twoich stoję, Panie, I stand at your door, O Lord. And this hymn originates from the 18th century. It is found in the Mioduszewski collection, and this arrangement was by Victor Lorenz. Here it was performed by the group Ad Fontem. Let us share some information about this holiday in Polish, and then we will also address it in English. Boże Ciało, oficjalnie uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z najważniejszych i najbardziej uroczystych świąt w Kościele katolickim. Jego głównym celem jest publiczne wyznanie wiary i oddanie czci Jezusowi Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie, konsekrowanej hostii. Oto główne aspekty i znaczenia święta. Publiczna manifestacja wiary. W przeciwieństwie do Wielkanocy czy Bożego Narodzenia, które są dniami skupionymi w dużej mierze na rodzinie i wnętrzu kościołów, Boże Ciało to czas wychodzenia z Bogiem na ulicę. Procesje przechodzą ulicami parafii, co symbolizuje obecność Chrystusa w codziennym życiu wiernych. Sens teologiczny. Święto jest wyrazem wdzięczności za dar Eucharystii i ustanowienie sakramentu kapłaństwa podczas ostatniej wieczerzy. Z tego powodu przypada w czwartek, dokładnie 60 dni po Wielkanocy, co nawiązuje do Wielkiego Czwartku. Tradycja czterech ołtarzy. Stałym elementem procesji jest zatrzymywanie się przy czterech ołtarzach, które symbolizują cztery strony świata oraz czterech ewangelistów – Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Przy każdym z nich czytany jest właśnie fragment jednej z tych ewangelii. Tradycje ludowe. Z Bożym Ciałem wiąże się zwyczaj sypania płatków kwiatów przez dzieci, głównie dziewczynki po pierwszej komunii, oraz przygotowywania ołtarzy z gałązek brzozy i kwiatów przez mieszkańców. Święto to zostało ustanowione w XIII wieku na skutek objawień świętej Julianny z Cornillon, a do kalendarza liturgicznego wprowadził je papież Urban IV. W Polsce jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Po raz pierwszy uroczystość obchodzona była w Leodium, Liège, w roku 1246, a w roku 1317 ustanowiona jako święto dla całego Kościoła Zachodniego. W Polsce zostało wprowadzone przez krakowskiego biskupa Nankera na synodzie w Krakowie w roku 1320.